Yogere bigambo mugambe mukamati kwetaga. Mugambe mumbere zona somwe chakira. Tukwetaga watugamba wetute joyo jaje tuli mukama. Watugamba wetute ne mitima jafesero. Oli wachisero ni mwesimu kulongosa no kuyamba. Omoyo mutukufu mamire obuweresa buno. Omoyo mutukufu mamire kanisheno. Omoyo mutukufu tumamire tata. Omoyo mutukufu tunyweshe. Tukulembere olwalero. Tuyigirize tata. Tukabira tukuyita. Yasa miaka mwaka omugambe. Mukama tukwetaga watugamba. Twasa miaka mwaka fena muno kajusa. Tata tukowola sebo. Tukowola mukama. Tukowola tata. Tukowola wechisa. Tukowola mukama. Tukuyita sebo. Tukwito ruwasi wafe, tukwita manye gafe, tukwito musumba wafe, tukwite subiri wafe, tukwite chindukiro jafe, tukwita katonda tumani, tukwita katonda tuwaga, tukwita tatuleka sebo, tukwita mukama, tukwita tusembeze, rebeke paka zabada, rebeke pradaba rebebe, rebeze paka zabadaba, rabaka zabadabada, rebeze pandaba rebebe, rebeze potoko zaba, rebeke pradaba rebebe, tubumbe wame chime minja. To sembeze mukama, to sembeze tata, to rungamye mukwagalako, nekechisacho chetofireyo, leko mukono gogo to rungamye, to yite sebo tunayitaba, yogera tunawulira, to kwetaga tata, to kwetaga mwinsa wabyonna, to kwita kabaka waba kabaka, katonda wa Ibrahim, Isaka ne Yakobo, katonda talemka, katonda wulira okusaba, katonda tuyamba, katonda tulongosa, katonda tuwangusa. Katonda tusasira rabababababa rebuko proso pratana leku msaigo kunase kanisa kunaso kuweresa kunasabana kunasabachara yekwa soka yekwa sembayo yekwa tukirizo mna mwafe yekwa yamba rabababababa rebezo kuko sabarabu rebeke peke tenebelebe proso pataraba watu subisa watu sajoli mukama wanu tajetule watu subisa watu nakuita wanu tuita ba okambia irimi ya satu musatu nojiri waku satu mumpite nange nabaita ba nakanga nembara gemiru uji binene nibi amanyi ya mutara bangako namatuka mwagemita ulirangako tukuita walero tukuita tata tukito tulokole tukito tulongose tukito tuwonye tukito tusebuja tukito tuyambe tukito tusembeze tukito tulungamye tukito tukulembere tukwetaga sebo tukwetaga tata rabababababa ribise patarabadaba rabakazabarabadaba ribise pekezebele robose patarabadaba rabase patarabadaba ribise pokozabarebe ribise pokozabarebe rabase pokozabarebe tuwetaga moyo mutukufu tukwetaga tata yekwa sobara byona yekwa yamba tata yekwa sumuru na mokama yekwa tako watu sobesa nobera ngana fe Yesu. We welcome you Lord, we welcome you Lord, we welcome you Lord, we welcome you Lord. Debeke tere ba robo sopra na bada bada bada bada robo sopra na bada bada bada bada sheke tere bada bada bada.